My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu, Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym. Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid na Torzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, m.in. w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.
1: Should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak?

0: Radiolem FM.
1: Jest 5.24 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radiolem FM prosit Olena Stefanowska. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojące suspielne sygnały, budowania dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu juliu aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatna 3-letnia studia pierwszej stopni, które uczą wczenia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszebskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudą się darmowe warsztaty pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramach realizacji projektu Regionalny Grant na Rewitalizację, edycja 2025, z nahoto 500. Rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. Rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nahoda nie tylko do poznania tradycyjnej metody żołtkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedowizny Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidniko, co zanima się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia będą się odbywać cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przygotowane doszczko materiału potrzebne do wykonania ikon i poczastunok. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gminy Komańcza. Modłuzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portale. W tot weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewskie podii. Uż hnez w Łuchach w Lubuszskim województwie zahory 36. Lemkiewska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. W programie tegorocznej Watry zaprezentują się meczeńczoma Lemko Tower Junior, Lestiwoczka, Lestiwczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Serencza, Dolarowo Bratia, Cynadija. Podija potrwać aż do niedzieli nad ranom. A już zaran w Muzeju Lemkiewskiej Kultury w Zondranowi zacznie się świato od Rusal do Jana. W ramach dwudniowego programu przedwiedzenie jest słyszenie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady, pokazy remesła czy konkursy. Na koncertach zaprezentują się Słydnicko Heligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy, Hudobna Grupa Esta ta Burjan. W oba dni świadkowania zawierzą się ognisko.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ і

Szanowny radiosłuchacze, witajcie w przedostatnim tohoroka wydaniu programu Szczyro donoszą. Jak wse, zaprezentowane ostatnio autentyczne policyjne raporty z meczołynnego periodu z posterunki, jakie nachodyły się na Lemkołyni. Zapraszam do słuchania. Do posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Lipynki 25 sierpnia 1923 roku. Zawidam lecia, że Franciszek D. 25 roku, wroczony i przynależny do gminy Lipynki, wyjechał na robotę do parowego tartaku w Łuchu. Za to, że 25 lipca 1923 roku to drzewo wyszło z więzniczki okruchowego sądu w Jaśli i jest postawiony pod dozorowania policji, ale bez ograniczenia miejsca przebywania. Wyznaczony był karany 15 miesiącami więzniczki za złoczyn złodziejstwa z włamaniem na szkodu rolniczego kruszka w Lipynkach. Za to trzeba zwrócić na niego dokładniejszą uwagę. Podpisano posterunkowi. Do posterunku Dyrżawnej Policji w Lipynkach, Gładyszów, 14 września 1923 roku. Przy zwolnieniu aktu oznajmia się, że Franciszek D. nikoli nie robił, a nawet nie robił teper w tartaku w Łuchu, jak też nie nachodził się w obszarze miejscowego posterunku. Podpisano posterunkowi. Do posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie, Lipynki, dnia 18 września 1923 roku. Zwracam się raz jeszcze z tym, że drugostronni wymieniany jest faktycznie zatrudniony przy tartaku Osyfa D. w Łuchu.

List za aresztantom. Wojskowy okruchowy sąd numer 5 w Krakowie. Żenę riadowo mychała te z ohladu na dezerteryju. Winto zdezerterował dnia 1 listopada 1923 roku z 12 placyłkę. Wyżały minęny jest wrożony w 1899 roku z merekiłcy połyt korleci. Jest herkokatolicko wiroj spowiadania, a po profesji gasta. Proszacia o wdrożenia ladania wymienionego i oddania ho w razie uniacia najbliższym wojskowym własniom w celu odstawienia ho do aresztu załozi w Krakowie. W każdym ze zrazi o rezultaty dochodzeń w zaledni zariadzeniach miejscowy sąd zawidomyty. Upraszacia o rozgłoszenia toho listu. Wojskowy okruchowy sąd numer 5 28 listopada 1923 roku. Podpisano sędzia.

do Wojskowego Okręgowego Sądu nr 5 w Krakowie. Odnosiacie się do rekomendacji powyższego sądu donoszą, że teperiśnie miejsce bytności Michała T. z Osmery Kiłcia nie jest widome. Wymieniany w miesiące sierpnia wyjechał do Bielska i tam zgłosił się w wojskowym szpitale. I od tego czasu do jakiś lit po nim zahynął. Kiedy wymieniony pojawił się w obszarze miejscowego posterunku, ostane prearesztowany i odstawiony do powitowego sądu. Podpisano posterunkowej.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraniny smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach Łemkiwskiego, Polskiego, nocy w zahali świta i ciłocho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odcinki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odcinek i proszę was kraśnij na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki znajduje się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkiej Zemli, przy hranici polsko-czeskiej. No i stołowymi chorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachidnia część wielkiej takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresju medże karkonoszamy a bystryckyma i orleckyma chorami. Czeski fragment toj seret sudeckoj depresji maje nazwu Broumowska Wrchowyna i tiż jest pit ochoronom. No ale budem echneska smotryty bilsze na to tu polsku czas na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszynią Rady Ministriów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniakom, który maje 915 metrów nad morą. W chraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachidnia czast stołowych hir, która zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i tiż za chraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dost niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoronom i tiż pit ochoronom nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i tiż druga enklawa to je kopalnia Piskowyka Radkił. Zatem mamy już takie osnowne poniatia, gdzie nachodzi mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojaryty joho rizbu, jakie są tam landszafty w stołowych chorach i bilsze pro tot landszaft barz wyniatkowej, powiem wam po korotki pererwi.

Ivernulesme pokorotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneskasme w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczy tak netypowo, bo ma związek z landschaftą i charakterystyczny ma elementami toho landschaftu, właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy taki chory, który jest zbudowany z takiej płaszczyny i nad tą płaszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie w chladat barz wyniat koło. Tiż w stołowych chorach możemy smotryty weloch, barz weloch form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tiż takich no, pojedynczych skałok o barz różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory barz wyniatkowy ma w skale Polszczy. No i ta rizba stołowych hir jest skutką tiż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych hir takie płytkie more, tak zwanej czeskiej kredowej basen. No i tot basen, to more okrużały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roków sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały formujący chneszni stołowy chory. I chłubyna toho mora z epoki kredy zmieniała się, szto mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowych hir możemy obzeraty, że sód różne werstwy toho piskowyka, sód takie drybno i chrubo zernysty z piskowyki, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastionów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to są właśnie budują taką płaszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnoj kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyjątkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych hir. No zatem, no i to jest to tykać się lem stołowych hir, bo sudety, jak ciły i taki hirbet, hirski hirbet, no to sud bars riżnoridny i każda część sudetiu ma je inczu historię, no a ja jem teper wam powiem lem geologiczną historię samych stołowych hir. No ale już znamy za tym, co jest takiego cudowoho w stołowych chorach i w tym nacjonalnym parku. A gdzie możemy wandruaty? Mam dla was propozycję małej ekskursji w toty chory i właśnie powiem wam, zdradzę wam sekrety i konkretne informacje prototu ekskursji, ale po krótkiej muzycznej przerwie.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Chneska wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastiejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totym nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, Kotryj to tu chorów w 2023 roku odwiedziło prawie że 350 000 turystów. No i właśnie, pitmy sobie na to Szczeliniec Wielki, ale nie tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale pitmy na kus dołszu ekskursję, nie bardzo dołchu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma je dołchist prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołcha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolenu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sud bardzo efektowny to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idziemy żółtym szlakom, który idzie aż do Skalnych Worot. Tam podążamy w Andriuku synem szlakom, który wede do Perywała Medże, Szczelińcą Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodyty i wstup jest bardzo zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho Perywału po steżci i takich schodach i drewnianych, kamiennych ławkach, aż do widokowych tarasiów i koleby na Szczelińcy. Za schroniskom nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze też punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodyty przez tak skalne formacji i też przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodyty do Karłowa takima schodamy, a pak tak następno to idziemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z też takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzinia to właśnie jest prawie że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać do Karłowa, nie musicie jechać na to te parkingi, które tam nachodzą się bardzo blisko Szczelińca Wielkocho, możecie zacząć wandriuku w Seli, w Radkowi, w Seli, jakie właśnie nazywa się Radków po polsku. No a teraz to jeszcze na koniec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze parę słów mam wam do powiedzenia, ale to po krótkiej muzycznej przerwie.

Wernule sme po krótkiej pererwi do programu Obzeracz Przyrody i iszczy sme w stołowych chorach w południowo-zachidniej Polszy. Wędrujemy po nacjonalnym parku. No i w tym parku, jak i w samych stołowych chorach, tam jest bars, rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiu. No tak naprawdę stołowy chory możut pochwalety się najbilszą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszyli nacjonalnego parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 km turystycznych szlakiu. No i też znajdziemy tam odtynok hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorom i łuczyt najbliższe atrakcji regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowóz Dri. Tiż do samych błudnych skał

nowy rowerowy szlak. Mamy taką trasę Szczeliniec, nazywa się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Tiż są dwa transgraniczne szlaky, trasa Masaryka i szlak Rtyne Karłów. I tiż od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą takie trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie tiż tak izdyty i eksplorować to ty krasne stołowe chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiu, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku na Kręgielnym Trakcie. Zatem no jest wielka to ta oferta, zatem jest co robić w stołowych chorach. Bardzo zaochaczam i koliste i szczynne byle, żeby pojechać i no poczuty na swojej skori to tu czudową przyrodę i to te krasne skały, jakie tam się nachodzą. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował Pronacjonalny Park Stołowy Chory. Dneska jsme byli w południowo-zachodniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdri. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

wojna i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Dialem FM.
1: Jest 5.24 lipca julija 2026 roku. A na noviny rady Dialem FM prosit Olena Stefanovská. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависті, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojące suspielne sygnały, budowania dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu juliju aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatne 3-letnie studia pierwszej stopni, które uczą wczenia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszebskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudą się darmowe warsztaty pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramkach realizacji projektu Regionalna Granta na Rewitalizację, edycja 2025, z nahoto 500. Rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. Rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nahoda nielem do poznania tradycyjnej metody żołtkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedowizny Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidnyko, što zanima się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia budu się odbywać cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przyrochtowane doszczko materiału potrzebne do wykonania ikon i poczastunok. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gminy Komańcza. Moduzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portale. W tot weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewsko podii. Už hnes v Úhach v Lubušskom vojevictví zahorí 36. Lemkivská vatra, jak organizuje stovarišenia Lemko Tower zo Strelec Krajinskoch. V programe tohoričnej vatra zaprezentujú sa mečenčoma Lemko Tower Junior, Lestivočka, Lestivčata, Kočera, Julia Došna, Trojanda, Burjan, Serenča, Dularovo bratia, Cynadija. Podia potrvať až do nedivy nad ranom. A už zaran v Muzeju Lemkivskoj kultúry v Zondranovi začne sa švato od Rusal do Jana. V rámkach dvodňového programu predvedené je zvýčania muzeju, promocia knižok i stryčo s autorami, voklada, pokazo remesla či konkursa. Na koncertach zaprezentujú sa Svidnicko Hligonkari, Kapela Duklane, Osławiano, Kalina, Makovića, Marianna Železna i Hogaš, Karpatia, Hudaci, hudobna grupa Esta ta Burjan. W oba dny świadkowania zawierzyć się ogniskom.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Wydity i merty. Nicz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nicz wozmesz za sobą klicz predwieczorni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plakaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Persze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Jest pětniče, 24. lipťa julia 2026. roka. A na noviny Rádia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальною майловою скринкою, щоб заголошувати інциденти язика ненависті, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Майловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівni województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo suspielne sygnały, budowanie dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu-juleju aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszybskiej kultury, języka i literatury. Kaszybska etnofilologia to unikatna trzyletnia studia pierwszej stopni, które uczą wczucia regionalnego języka z etnofilologią, historią i literaturą. Absolwenty otrzymują uprawnienia do nauczania kaszybskiego i polskiego języka ta do pracy w pomorskich instytucjach kultury. W Repedy odbudą się darmowe warsztaty pisania ikon dla żytelniów. Warsztaty projdą w ramkach realizacji projektu Regionalny Grant na Rewitalizację, edycja 2025, z nahoto 500. rocznicy osnowania Siła Repeć i 200. rocznicy poświęcenia cyrkwi w Repedy. Bude to nahoda nielem do poznania tradycyjnej metody żołtkowej tempery i wykonania własnej ikony, ale też do wspólnej stryczo, besido ta budowania odnosin w koło historii i dziedowizny Repedy. Zaniatia powiedy Olga Rutnicka z Repedy, artystka z grupy Beskidniko, co zanima się tradycyjną techniką pisania ikon. Zaniatia budu się odbywać cykliczno w oznaczonych terminach w Repedy. Organizator zapewnia przyrochtowane doszczko materiału potrzebne do wykonania ikon i poczastunok. Numer telefonu do zapisu znajdete na internetowym sajcie gminy Komańcza. Moduzok pomistymy w dnešnim sumary dnia na naszym portale. W tot weekend odbudą się dwie historyczne lemkiewskie podzieje. Už hnes v Úhach v Lubušskom vojevictví zahorí 36. Lemkivská vatra, jakú organizuje stovarišenia Lemko Tower zo Strzelec Krajinskoch. V programe tohoričnej vatra zaprezentujú sa mečenčoma Lemko Tower Junior, Lestivočka, Lestivčata, Kočera, Julia Došna, Trojanda, Burjan, Serenča, Dolarovo bratia, Cynadija. Podia potrvať až do nedivy nad ranom. A už zaran v Muzeju Lemkivskoj kultúry v Zondranovi začne sa švato od Rusal do Jana. V rámkach dvodňového programu predvedené je zvýčania muzeju, promocia knižok i stryčo s autorami, voklado, pokazo remesla či konkursu. Na koncertach zaprezentujú sa Svidnicko Hligonkari, Kapela Duklane, Osławiano, Kalina, Makovića, Marianna Železna i Hogaš, Karpatia, Hudaci, Hudobna Grupa Esta ta Burjan. W oba dny świadkowania zawarszy się ogniskom.
1: To były nowiny Radia Lum FM.
2: перед нами Лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для дітей, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stężeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychićko budeme soj żyty od czerwił chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodyłam aż pod tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

Ko karajmą żyć pragnę. Karaja di mu karaj ba amen. Da karaj ba amen. Nikuśaj me wiara innych. Karaj ligba ujał mamen. Es dinim ni tasła mamen. Har adam ne men sila amen. Dinin anen bahen amen. Es dinim ni horwe maimen. Jak my da, cajpa majman. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardu mnie za przygodę innych pójść świata kandę. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prastorą wiary. Z rozumem młodym połączone. Niech rozwieje się roku paramen. Niech nastanie dzień uspa. Upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisencimdi.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty ze mną.